0: čakali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japl.
1: Dober večer, 4 minute čez pol enajsto, ja, je ura. In a veste, kaj je aktualo?

0: czekali smojo. Z wami używo. Czes 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japel.
1: Dobar večer. 4 minuta.